śmierć. Chapcie ma, nie trzeba pić, bo tam już tej tenich nie. Pani da u mnie taka, a u drugowa bywaje pani da хорошая. O Sergej, to że był powinniś, a teper może wodzki kupaca. Почему не меня, а Сергея? Уже я себе верю. А чем я хуже? Руки, ноги,